Всім добрий вечір. На вонах Color Music Radio právě startuje reggae speciál. Od mikrofonu zdraví Lukáš Admina Kolíbala a tohle jsou Steel Pulse.